0: you. For you all.
1: Nastaw się na chwilę.

0: samym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.

0: do hymnu.
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
2: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
3: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: okazje w Auchan!
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Do hymnu.
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
13: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
12: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Pierwszy dzień sierpnia to dziś, to zawsze szczególny dzień w Warszawie, ale i w całej Polsce. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego obchodzimy w tym roku po raz 82. O 17 zabrzmi w naszych miastach dźwięk syren, a wcześniej w wielu miejscach zaplanowano wydarzenia, które przywołują pamięć Powstania i jego bohaterów. Teraz minęła 9, zaczynamy weekend w Wielkim Mieście. Dzień dobry, muzykę na start.
0: W Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
1: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do

0: T-Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Do hymnu!
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

0: sprzątać i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból. Gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia gryczy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.

0: Po 9 w Chilizet, jeśli to weekend, szukamy nowych przygód w kuchni, a Dominika Biegańska, która proponuje nam wypróbowane przez siebie przepisy, wspaniale łączy kulinarny gust z apetytem na nowości, ale też dbałością o zdrowie, no i właściwie wciąż inspiruje nas do tego, żeby przy okazji gotowania trochę się bawić lub przynajmniej czuć się komfortowo.
1: Dzisiejszy przepis będzie bardzo prosty, bo ostatnio na bazarku widziałam małe cukinki, takie malutkie cukinki, i zastanawiam się, czy smażoną cukinię taką w formie frytek to można zrobić z tych małych. Myślę, że można. Jeszcze dopytam panią Anię i potwierdzę wam w przyszłym tygodniu, ale w ogóle spokojnie możecie tak. 2-3 cukinie, nie musicie z tych maleńkich, ale na przykład kupcie sobie zieloną i żółtą. W ogóle będzie idealnie w tym przepisie. Dużo soli, mąka pszenna na tych 200 gramów na 2-3 cukinie i oliwa do smażenia, bo smażymy na oliwie. Cukinie kroimy w długie plastry, albo słupki, albo talarki, ale jak w słupki, to będziecie mieli takie fajne fryteczki cukiniowe, więc wyjdzie ekstra. Do miski solimy, mieszamy. Na godzinę do lodówki. Niech ta sól oblepi tę cukinię i to fajnie zadziała. I fajnie też tak wyciągnie z cukinii to, co jest do wyciągnięcia, bo umówmy się, to nie jest jakieś super ekstra aromatyczne warzywo. A my chcemy z niego jak najwięcej. Cukinia puszcza sok, dodajemy do niej szklankę mąki, mieszamy. Znowu na godzinę do lodówki. Znowu musimy przemieszać, tak żeby ładnie się pokryło ciastem, no bo już się tworzy takie małe ciasto na tym. Głęboka patelnia, trochę oliwy, ale tak, żeby one się utopiły w tej oliwie, więc tak 2-3 cm tej oliwy. I smażymy pojedyncze na złoto. Nie wrzucajcie całości na raz, tylko smażcie je tak najlepiej, żeby po prostu one się ładnie rozłożyły, ale były same. W sensie nie cukinia na cukinii, tylko tak, żeby fajnie się mogły podsmażyć. I jeżeli nie macie czasu na czekanie z tą lodówką, to możecie zrobić tak, że przygotujecie sobie ciasto wcześniej. 200 gramów mąki na 200 ml wody. Wtedy delikatnie solicie, przesypujecie do ciasta pokrojoną cukinię, mieszacie i smażycie na złoto od razu. Czyli bez tego lodówkowego czekania. Ale jak wolicie. Smacznych fryteczek cukiniowych, żeby było kolorowo, żeby było pysznie. I do jutra. Posłyszymy się mniej więcej o tej samej porze.
2: Chilizet.

Always like the jazz when summer fades.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: 12,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się.
1: Na Let's Go Chill Out.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Minęła 10, w Chili Z w sobotę to jest zawsze moment przejścia do sali kinowej. Zazwyczaj podpowiadamy, dokąd udać się na jakiś szczególny seans, mówimy o festiwalach i przeglądach. No i tak dzisiaj na pewno warto przypomnieć o trwającym we Wrocławiu festiwalu Nowe Horyzonty. Do jego programu zajrzymy za kilka chwil.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
11: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
12: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
14: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
15: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
14: Nawet tutaj musisz.
15: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
14: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
15: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
16: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
17: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
18: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: W Biedronce regularne ceny są zawsze

0: jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Tak jest. Zgodnie z zapowiedzią lądujemy we Wrocławiu, a konkretnie na wrocławskim rynku. Odwiedzamy go, szukając raz jeszcze pięknych emocji w świecie filmu. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład wielokrotnie mogę wracać do jednego z najpiękniejszych, a może najpiękniejszego filmu o kinie, jakim jest Cinema Paradiso. Dzisiaj zostanie on pokazany na wielkim ekranie na rynku we Wrocławiu. Idealna sceneria dla filmu, w którym przecież też takie plenerowe pokazy mają miejsce. To w tym filmie pojawia się zdanie, które brzmi: każdy z nas ma gwiazdę, za którą powinien dążyć. No i można tę myśl podzielać albo nie, ale pewnie warto sobie czasem ją przywołać. Będzie okazja podczas dzisiejszego wieczornego pokazu we Wrocławiu. Pewnie w kilku innych miejscach tego filmu też będzie się miło na chwilkę zatrzymać i uśmiechnąć. A jutro w centrum Wrocławia przeniesiemy się na Islandię. To za sprawą filmu Miłość, która zostaje, w reżyserii Hlynura Palmasona. To jest opowieść o pewnym kryzysie, studium rozstania, jak pisze na stronie Młodych Horyzontów Małgorzata Sadowska. Jest okazją do przyjrzenia się z ironią i czułością mężczyznom. Przejmujący i nieodparcie śmieszny film, pisze recenzentka, jest zarazem jednym z najwspanialszych hołdów złożonych miłości, jakie stworzyło kino. Pokazy na rynku we Wrocławiu w ramach Nowych Horyzontów dziś i jutro o 21:30 są oczywiście bezpłatne, a te dwa ostatnie już dni festiwalu są oczywiście wypełnione seansami i wydarzeniami w kinie i innych miejscach miasta, ale te wszystkie wydarzenia bez trudu znajdziecie oczywiście na internetowej stronie festiwalu, który, przypomnijmy, po odsłonie stacjonarnej rozpocznie odsłonę wirtualną, także filmy tegorocznej edycji będzie można sobie obejrzeć w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie.
1: Czyli Z. Nastaw się.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
6: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
5: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Jazz, ale w wyjątkowym kontekście. Sztuka tańca, która może w najbliższych dniach oczarować mieszkańców Krakowa, ale też skłonić ich do refleksji. I Paryż, po którym tym razem będziemy wędrować w poszukiwaniu polskich akcentów. Wszystko to zmieści się w naszym weekendzie, chociaż został nam jeszcze niewielki kawałek programu, dokładnie godzina. Teraz minęła 11.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Po 11 często zaglądamy w naszym programie do świata jazzu i tym razem spotkamy się z osobą, która z tym światem jest związana. Aga Zarian zaprasza na szczególny koncert, który już jutro wydarzy się w Warszawie.
1: Z nieukrywanym wzruszeniem chciałabym Państwa zaprosić na koncert, który odbędzie się 2 sierpnia w niedzielę o godzinie 19:30 w amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie. Zaśpiewam piosenki z płyty Umiera Piękno. Jest to płyta, która przy okazji jest hołdem złożonym wszystkim uczestniczkom, uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz cywilom, którzy znaleźli się w naszej stolicy podczas tych 63 dni nierównej, heroicznej walki. Na scenie towarzyszyć będą mi wspaniali muzycy, wyborne jazzowe trio, Michał Tokaj, pianista, autor muzyki na płytę Umiera Piękno. Na kontrabasie zagra Michał Barański, na perkusji Łukasz Żyta, a dołączy do nas wspaniała orkiestra, orkiestra Melanidis pod kierownictwem Maksymiliana Grzesiaka. Złóżmy hołd tym bohaterskim ludziom, którzy walczyli o naszą stolicę. Spotkajmy się, pokazując, że pamiętamy o tych wydarzeniach, które miały miejsce 82 lata temu w naszej stolicy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Aga Zarian.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz.

0: weekendu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp S.
4: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: teraz zatrzymajmy się na kilka chwil w Krakowie, żeby zapatrzeć się na artystów biorących udział w krakowskim festiwalu tańca. To jest oczywiście okazja do zachwytów, ale też namysłu nad naszą własną, codzienną choreografią, o czym mówi Monika Węgrzynowicz, współkuratorka festiwalu.
1: My pokazujemy, że ciało jest dobre, co więcej, każde ciało jest wspaniałe i posiada szereg możliwości, z których możemy korzystać na co dzień. To się też przenosi na takie nasze życie codzienne, ale może tego już nie będę rozwijać, bo to jest naprawdę duży temat. Faktycznie to medium ciała, przez to, że nasze ciała są często zestresowane, spięte, zamknięte, bywa trudniejsze w odbiorze, ponieważ nie pozwalamy sobie na to zwyczajnie. Patrzymy oczami, nasza kultura wizualna jakby nas bombarduje i to ciało, które też rezonuje i też ma swój własny odbiór, jest zamknięte. Wystarczy sobie przypomnieć o tym, myślę, że bardzo dużo z nas ma takie doświadczenie, że jeżeli jesteśmy blisko osoby, która jest bardzo zdenerwowana i zestresowana, ten stres nam się udziela i my też w naszym ciele zaczynamy odczuwać stres. To jest taki przykład z życia codziennego, właśnie odbioru poprzez fizyczność. Więc tutaj można powiedzieć, że w jakiś sposób dajemy sobie też przestrzeń i czas do rozwijania i przyglądania się takim naszym reakcjom cielesnym, nie tylko do takiego oglądania stricte.
0: Na spektakle i rozmowy, a także inne festiwalowe wydarzenia, w tym te warsztatowe, zaprasza Nowochuskie Centrum Kultury, a my do tego, żeby nawet teraz wykonać kilka tanecznych kroków, zachęcamy. Nasze brzmienia jak zawsze dryfują w spokojnych kierunkach, ale staramy się też o taki najbardziej odpowiedni rytm.
2: Czyli Z. Nastaw się.

0: Adam Chowański, dzień dobry.
1: Miło mi.
0: Kilka chwil, kilka dni chyba w wielkim mieście, jakim jest Warszawa, z innego wielkiego miasta, Paryża, i w związku z premierą książki Polski Paryż. To jest pierwsza książka pana autorstwa, tak jak już pan powiedział.
1: Tak, zgadza się. Pierwsza pachnąca drukiem książka. A ja jeszcze takie małe sprostowanie tutaj zastosuję, bo Paryż wcale nie jest wielki, wbrew pozorom.
0: No właśnie, to jest rzecz, która mnie zaskoczyła na kartach książki, że Warszawa jest
1: pięciokrotnie większa. A porównując powierzchnię, to Paryż jest wielkości mniej więcej Jeleniej Góry albo Radomia. Więc to jest zaskakujące.
0: Jakoś trudno mi się z tym pogodzić.
1: Prawda? Bo wyobrażamy sobie te wszystkie wspaniałe budowle, to dziedzictwo, a to się mieści na bardzo małej przestrzeni. Może dlatego, przez to, że wszystko jest tak skumulowane, tak się to odbiera, tak się odbiera Paryż.
0: O czym pan pisze na samym początku książki, że to jest taka intensywność wrażeń. Właściwie byłam ciekawa tego, czy ten polski Paryż też wciąż się odkrywa, czy wciąż trafia pan na kolejne ślady polskiej historii, Polski, Polaków w Paryżu.
1: Tak, to jest cały czas niekompletna księga i ta moja książka również zdaje sobie sprawę, że mogę zbierać materiał na kolejne tomy. Postanowiłem wyciągnąć na światło dzienne również mniej znane postaci. W tym wiele kobiet, wiele artystek na terenie Polski pod zaborami. Drzwi Akademii Sztuk Pięknych były zamknięte, a w Paryżu mogły się kształcić takie nazwiska jak Bilińska, Mela Muter, Olga Boznańska, niesamowita postać, taka, która jest pomiędzy XIX a XX wiekiem, bo ona się nosiła tak de modé, więc musiała robić piorunujące wrażenie, gdy się przechadzała ulicami Montparnasse w tych długich szatach, gdzie już kobiety były bardziej wyzwolone, skracały włosy, a jednak Boznańska...
0: U Antoana Cierplikowskiego.
1: Na przykład, on też występuje w mojej książce, zwany Antoine de Paris, czyli marka sama w sobie, któremu właśnie kobiety zawdzięczają krótkie fryzury. I mało kto wie, że to jest zasługa Antka Sieradza.
0: Była jedna osoba, która po Powstaniu Warszawskim została aresztowana, ale potem kontynuowała swoje życie właśnie w Paryżu. I to w ogóle fascynująca historia, bo też nie miałam pojęcia o takiej osobie. To była pierwsza reżyserka filmów niemych.
1: Pierwsza reżyserka w Polsce i na pewno jedna z pierwszych w Europie.
0: Petrykiewicz, tak brzmiało jej nazwisko.
1: Pseudonim Nina Niovilla.
0: No i to pewnie też bardzo ciekawa biografia, której być może teraz ktoś będzie chciał się przyjrzeć. Być może ktoś teraz będzie chciał rzeczywiście jej historią, jej życiorysem zająć się.
1: To są życiorysy, bardziej... te życiorysy postaci z mojej książki są jak gotowe scenariusze filmów.
0: Potwierdzam, a kolejne krótkie opowieści powiązane z paryskimi zakątkami naprawdę potrafią pięknie poruszyć wyobraźnię. Książkę mam dla zainteresowanych, którzy napiszą do nas kilka słów o tym, dlaczego chcą ją przeczytać po prostu na adres kultura@gz.pl i w oczekiwaniu na wasze odpowiedzi już teraz życzę wam pięknego weekendu, no i może jakichś nowych, ciekawych odkryć po drodze. Do usłyszenia. Czyli Z.

0: oczama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko

0: sprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
13: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
12: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
13: Znam ten sposób. Kosztowny.
12: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
13: To dlatego taka koperta.
12: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
14: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
18: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chiliz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
19: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.

0: Reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
1: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Castorama!

0: wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Do hymnu!
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ogromna.

0: Bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: 2 za 1 w HalfPrice dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w HalfPrice. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. HalfPrice. Great Brands.
5: Po reklamie.

0: pijama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.

0: letni chill out. Chili Z. Pogoda.
1: W sobotę na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju spodziewane jest umiarkowane i przejściowo duże zachmurzenie. Parasole będą potrzebne. Deszcze, burze, przed tym ostrzegają nas synoptycy. Za oknem od 22 stopni na północy kraju, przez 28-30 stopni w centrum, tyle pokażą warszawskie termometry, do 34-35 na południu kraju. Ciśnienie na huśtawce.

0: letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Na początek połączymy dwa brzegi rzeki na wysokości Kazimierza Dolnego i Janowca nad Wisłą, a potem będzie jeszcze ciekawiej, bo sprawdzimy festiwalowy rozkład jazdy na lato, śledząc najciekawsze wydarzenia muzyczne. I to jest właśnie nasz przepis na udane wakacje.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni

American Girls i Hairstyles. To jest właśnie Lato w Chili Z. Temperatury rosną, a to wszystko zasługa letniego festiwalowego rozkładu jazdy. Po raz kolejny kino łączy dwa brzegi rzeki, a to wszystko za sprawą festiwalu, który odbywa się w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. To jest Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Organizatorzy ogłosili szczegóły programowe i ten program robi wrażenie, bo tegoroczne święto kina otworzy nagrodzony w Cannes film Tchórz w reżyserii Lucasa Donta. Z kolei na galę zamknięcia zaplanowano projekcję Natury Miłości, gdzie zobaczymy wybitną rolę Javiera Bardema. W programie znalazło się 4 retrospektywy poświęcone m.in. twórczości Larsa von Triera, Jana Komasy, Elizy Kubarskiej oraz Anny Dymnej, która będzie bohaterką retrospektywy i Bóg stworzył aktorkę.

0: lato w pełni, a my, no cóż, zasłuchani, zabiegani czasami lub przygotowujący się do urlopów. No i mam taką wiadomość z cyklu, czego to ludzie nie wymyślą, bo w ostatnich latach coraz częściej mówi się o coolcation. To jest taki trend, który polega na ucieczce przed upałami, wybieraniu chłodnych kierunków, czyli Norwegia, Szwecja, Islandia. No ale w tym roku jest też nowa moda, czyli daircation. A to jest urlop opierający się na wychodzeniu z naszej strefy komfortu, a nazwa to połączenie słów dare, czyli wyzwanie, i vacation, czyli wakacje. No i nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że trend doczekał się też takiej wypaczonej wersji, czyli takiej podróży ekstremalnej, survivalowej w poszukiwaniu trofea. I to zjawisko służy głównie budowaniu wizerunku, czyli zdobycie szczytu, czy nie wiem, jakiś bieg survivalowy, stają się materiałem do mediów społecznościowych i prywatne przeżycia mają założony taki kostium biznesowy, a ich autorzy piszą o lekcjach przywództwa i o zarządzaniu kryzysowym. W efekcie nawet urlop zaczyna przypominać kolejny projekt do zaliczenia i do zaprezentowania. Trend coraz lepiej ma się u nas, coraz lepiej ma się w Polsce. Widzimy go przede wszystkim na portalu LinkedIn. No i oby ten trend został tylko i wyłącznie jakąś taką refleksją portalową, a nie rzeczywistą. My stawiamy na wypoczynek, taki, gdzie wszystko wolno i niczego nie trzeba.
1: Nastaw się na letni chillout. Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.

0: Niestety, do zmieszanych. Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

A co ja wolę? Ja wolę dobrą rozrywkę podaną w umiejętny sposób i dlatego też wybieram takie miejsca godne polecenia, takie przy których warto się zatrzymać. Jednym z takich miejsc bez dwóch zdań jest Muzeum Plakatu w Wilanowie. Muzeum Plakatu, które, moi drodzy, wraca. A tam kolekcja, czyli blisko 36 tysięcy obiektów. Zresztą to Muzeum w Wilanowie jest pierwszym w historii, pierwszym na świecie tego typu muzeum, które ma ekspozycję stałą. Ale to nie oznacza, że kiedy odwiedzicie to muzeum raz, to jest koniec i kropka. Wprost przeciwnie. Z uwagi na kruchą naturę papieru ekspozycja będzie zmieniać się co 3 miesiące, ale opowieść pozostaje ta sama, czyli plakat to coś dużo więcej niż papier. To historia przemian społecznych, kulturowych, politycznych, tych wszystkich, które zostawiły swój ślad na plakatach. Wystawa jest podzielona na 6 rozdziałów. Od czasów Młodej Polski, przez reklamę artystyczną rodem z dwudziestolecia, po powojenną propagandę czy fenomen polskiej szkoły plakatu. A jeżeli podobnie jak ja kochacie plakat, to nie może was zabraknąć w Bydgoszczy. Ja sama bardzo długo czekałam na wystawę plakatów, której głównymi bohaterkami będą obecne w historii, choć notorycznie pomijane, tworzące i projektujące kobiety. Na wystawie w Galerii Sztuki Nowoczesnej właśnie w Bydgoszczy można oglądać ponad 100 plakatów i mocną reprezentację artystek właśnie. Rewizje plakat filmowy polskich artystek 54-1982. To jest kolejna wystawa, którą polecam waszej uwadze. A my w Chili Z wybieramy dzisiaj słuchanie. No, teraz już słyszycie, o czym mówię i mam nadzieję, że mi się nie dziwicie. Carry On i Jungle.

Bon Iver i Eight Circle na antenie CZ, a u nas z tyłu głowy upały, które właśnie nie do końca korzystnie na nas wpływają i przyspieszają starzenie, ale o tym dużo więcej po 15. Wcześniej Elderbrook, Shallow Water, to jest właśnie CZ.

0: reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Tata, masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
3: Po reklamie.

0: Cheese
1: na letni chill out.
0: Cheese Z. Pogoda.
2: Co z tą pogodą, co z tym latem, chciałoby się powiedzieć. Upał trochę odpuszcza, ale nie dajcie się zwieść i pamiętajcie o parasolach. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi burzami. A za oknem od 20-23 stopni na północy kraju, na Pomorzu, przez 28-30 w Polsce centralnej, tyle pokazują warszawskie termometry, do 36 na południu kraju. Rekordy notują termometry właśnie w okolicach Katowic i Krakowa.
0: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: A z latem tak to już bywa, że to tradycyjnie czas odpoczynku, ale przede wszystkim głośnych premier, ambitnych retrospektyw i wystaw, które gdzieś wyznaczają nam rytm europejskiego sezonu kulturalnego. Od Londynu po Reykjavik, tam jest na czym zawiesić oko. Dodatkowo do tego w kraju dochodzą jeszcze festiwale. Festiwale muzyczne, ale również festiwale filmowe. Do nich cały czas na antenie Chili Z nawiązujemy.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: A nastawiając się na letni chillout, słuchamy Abby Piper, Better on My Own, dokładnie minuta po godzinie 15:00.

Oj, proszę, też tak chciałabym nucić. This Thing We Call Love, Thundercat and Channel Tress. Po raz pierwszy od lat 90. Marina Abramović wraca z dużą wystawą indywidualną do Berlina, a ja wracam z tą dobrą informacją do Was. A Balkan Erotic Epic rozwija jeden z najważniejszych wątków w jej twórczości, czyli ten charakterystyczny związek między tym, co jest rytualne, między erotyką, śmiercią i pamięcią. Ja bardzo doceniam te wszystkie elementy jej twórczości, gdy ona sięga do bałkańskiego folkloru, gdy zestawia performance, film i rzeźbę. I to, że erotyka nie jest prowokacją, ale raczej siłą życiową, która pozwala oswajać przemijanie, budować wspólnotę, a nawet czasem przywracać równowagę. Symbolika, humor, intensywne obrazy i charakterystyczne elementy dla twórczości Abramović. Tego wszystkiego możemy się spodziewać, a wystawę można oglądać do końca tego miesiąca. Jednocześnie, jeżeli nie macie w planach wizyty w Berlinie, to gorąco Wam polecam dokument, który jest dostępny na VOD, czyli Marina Abramović The Artist is Present. To jest chyba najbardziej znany film, który pokazuje przygotowania do legendarnej retrospektywy artystki w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku oraz słynny performance właśnie The Artist is Present. Zresztą dokładnie elementy tego performance'u są również obecne w popkulturze, między innymi w serialu Sex and the City. A w Chili Z Young Folks, bardzo lubię ten kawałek i bardzo się cieszę, że pojawił się w naszej playliście.

Split Screen i Kings of Leon na antenie Chili Z, a ja zabieram was prosto do Łazienek Królewskich, a tam niemal studio nabistów, czyli artystów, którzy wywarli bardzo duży wpływ na rozwój sztuki nowoczesnej. Obrazy mistrzów, mniej, bardziej uznanych, prace z polskich i z zagranicznych kolekcji, między innymi z Muzeum Orsaya. Większość nigdy wcześniej nie była prezentowana w naszym kraju. I co jest bardzo ciekawe, że to jest taki ruch, który właśnie, no choć mało znany, to wywołał prawdziwą rewolucję. Bo to byli artyści, którzy szukali nowych środków, którzy chcieli odejść od wiernego odwzorowywania rzeczywistości, którzy odrzucili zasady akademickiego malarstwa. Skupili się na

0: Nabiści, prorocy nowej sztuki. To jest tytuł, który idealnie oddaje to, czym był ten ruch dla historii sztuki, dla całej współczesnej kultury.
1: Nastaw się na letni chillout. Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zwalczania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

To jest Radio Chili Z, nasze sobotnie popołudnie, pierwsze spotkanie sierpniowe, a my planujemy, niech to lato będzie filmowe. Twój rytm, twoje kino, twoja letnia akademia filmowa. Pod tym hasłem odbędzie się 27. edycja tego wyjątkowego festiwalu, festiwalu, który ma przede wszystkim edukować, festiwalu, który zamienia zwierzenie w miejsce spotkania z kinem z całego świata. A więc tegoroczny festiwal, tegoroczny program zbudowany został wokół festiwalowych rytmów, rytmu nowości, rozmowy, klasyki, odkryć retrospektyw, poszukiwania nawet krzyku. W rytmie nowości festiwal otwiera przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Pedro Almodóvara, czyli Gorzkie Święta, prezentowanego w ramach sekcji Małe Cannes. W rytmie rozmów to Łukasz Maciejewski, to moje spotkania z filmowcami w ramach klasycznych Q&A. W tym roku tych spotkań poprowadzę ponad 10, więc zapowiada się absolutnie filmowa uczta. Będziemy też wracać do przeszłości. Kultowy The Rocky Horror Picture Show, który po pół wieku wraca na wielki ekran. Szczerze, ja sama nie mogę się już doczekać. A oprócz tego jeszcze drugie życie filmu, archeologia kina, no i nowości, czyli w rytmie odkryć. Letnia Akademia Filmowa zaprasza do odkrywania mniej oczywistych kinematografii od Austro-Bollywoodu przez kino Maurysów po współczesne kino irackie, pokazujące to miejsce, tę szerokość geograficzną z perspektywy mieszkańców. Genialna retrospektywa Liv Ullmann, jednej z najwybitniejszych europejskich reżyserek i festiwalowej nie tylko muzy Bergmana. To wszystko zaczyna się już niebawem, bo 9 sierpnia na Roztoczu właśnie w Zwierzęcu. A to już James Ivory Naked, tak gramy dla Was właśnie dzisiaj, wakacyjnie, sierpniowo w Chili Z.

No i wierzymy w to zapewnienia James Arthur i Naked na antenie Chili Z, a my obieramy inny kierunek. Ten kierunek to jest Płock. A taka leniwa, letnia, wakacyjna atmosfera, oj tak, zdecydowanie tak. A do niej dochodzi jeszcze uśmiech, bo o to w Płocku chodzi. Festiwal Big Festiwalowski w zasadzie. Można się śmiać na gali stand-upu, eksplorować wystawy Muzeum Memów. To jest zresztą drugie takie miejsce na świecie po Hongkongu. No i piąta edycja festiwalu to są trzy sierpieniowe dni wypełnione filmem, spotkaniami z twórcami, warsztatami, improwizacją, wydarzeniami specjalnymi. Jest też konkurs na najlepszą komedię krótkometrażową. Jest szlafrokowa gala i specjalnie zorganizowany pokaz mody. Jest komedia i są rozmowy o tym, co i dlaczego nas śmieszy, a wszystko z przymrużeniem oka. I trzeba przyznać, że nie ma takiego drugiego festiwalu jak Big Festiwalowski, bo to miks z jednej strony jakościowej, pozytywnej twórczości, rozrywki. Humor, skety, DJ-skie sety przeplatają się tutaj, no właśnie, z rozmowami o tym, co dla nas ważne. Bardzo wiele uwagi poświęca się rolom dramatycznym i temu, czym jest dramat, a komedia wciąż gdzieś pozostaje na szarym końcu lekko niedoceniana. Jarek Pietrzak, twórca tego festiwalu, postanowił to zmienić, zresztą też reżyser filmów komediowych. Zmienia to działając na planach filmowych, ale zmienia to właśnie w Płocku, organizując ten festiwal. No to miejsce, które zachęca do uśmiechu, ale też do refleksji. W tym roku będzie można porozmawiać z gośćmi, między innymi z Maćkiem Szturem, z Olafem Lubaszenko, czyli z tymi, którzy wiedzą wszystko o tym, co nas śmieszy, co nas bawi, no i co powoduje ten uśmiech, którego tak bardzo nam potrzeba. That's the way love goes i Janet Jackson. Tak zbliżamy się do godziny 16.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: No i w pogodzie jak w kalejdoskopie możliwe jest prawie wszystko, każda z możliwych konfiguracji, przy czym jest ciepło nawet bardzo, 29 stopni pokazują warszawskie termometry, na północy kraju 23-24, a na południu 32-33 kreski. W jej południowej zachodni wiatr, ciśnienie na huśtawce, biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie, a burzowy front, który przychodzi nad Polską, sprawia, że warto pamiętać o parasolach, a wychodząc z domu w 6 województwach zamknąć okna.
0: Letnie odbicia kultury w Cilizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Kiedy świat straszy nas alertami RCB, my postanawiamy zrobić coś skrajnie innego, czyli przyjąć założenie, że powoli to może być nowe szybciej i że czasami warto zwolnić, żeby nabrać dystansu i nie stracić siebie z oczu. Gdzie szukamy nowych wyzwań, nowych zadań, nowych inspiracji? W muzeach, w galeriach, ale też w sposobie spędzania wolnego czasu. Po prostu.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: Sick of love, likely. Tak właśnie zaczynamy naszą kolejną wspólną godzinę, dokładnie minuta po 16. To jest Cilizet.

0: Czyli Z.
1: Nastaw się na letni chillout.

Beach House na antenie Chili Z i Leisure. A my udajemy się prosto do Amsterdamu. FOM oddaje hołd jednemu z najwybitniejszych fotografów dokumentalnych naszych czasów. Wystawa Very Modern and Rather Ugly prezentuje najbardziej znane zdjęcie i serię Martina Parra. Artysty, który potrafił sprawić, że codzienność staje się błyskotliwym komentarzem do rzeczywistości. Na ekspozycji znalazły się kultowe cykle Common Sense, The Last Resort, The Non-Conformist i Autoportret. Pokazują turystykę, pokazują podziały klasowe, ale też taki, wiecie, czysty absurd naszej współczesności. Wystawę można oglądać do 12 sierpnia, więc to praktycznie takie last minute. I jednocześnie warto też zobaczyć wystawę prezentującą 15 młodych twórców wybranych spośród 3000 zgłoszeń z całego świata. Tegoroczna edycja koncentruje się wokół przynależności. No i pokazuje fotografie opowiadające o domu, o wspólnocie i o szukaniu własnego miejsca na świecie.

podróże w roli głównej na antenie Chili Z. Something Like This to muzycznie, a było coś dla ucha, więc czas na coś dla oka. To właśnie podczas wizyt we Florencji Rotko zachwycił się freskami Fra Angelico i architekturą Michała Anioła i później inspirowało go przetworzenie słynnych Seagram Murals. A teraz wraca do Florencji. Jego wystawa rozciąga się poza Palazzo Strozzi, a wybrane obrazy można oglądać również w Muzeum di San Marco oraz w Bibliotece Medycy.

0: Stał się na letni chillout. Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chillz.
2: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Po reklamie.

Zew w wykonaniu Natalii Przybysz. A u nas zew wolności, zew sztuki, mody, wrażliwości, one wszystkie łączą się ze sobą w oczekiwaniu na wystawę Giungaliano Horizons, która odbędzie się wiosną w przyszłym roku w Instytucie Kostiumów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W ten sposób, honorując oczywiście twórczość projektanta, będzie na czym oko zawiesić. Wystawa będzie podsumowywać 40 lat działalności Giungaliano. Ubranie, akcesoria, szkice, książki, archiwa. Będziemy mogli cofnąć się do czasu, gdy Giungaliano był londyńskim nowicjuszem, gdy czarował magią i potrafił ją wyczerpać z najdrobniejszych skrawków materiału. Po okres prób i błędów, fenomenalny sukces, dramatyczny upadek w Diorze i kolejne przemiany. Bardzo jestem ciekawa tej wystawy, tym bardziej, że Giungaliano jest trzecim projektantem, który został uhonorowany w ten sposób. Pierwszym był oczywiście Yves Saint Laurent, a drugą taką osobą Ray Kawakubo, Escompte des Garçons. Ciąg dalszy na pewno nastąpi. Giungaliano Metropolitan Museum of Art. To jest wydarzenie, które odbędzie się wiosną 2027 roku. A to już Back in Love i Suki Waterhouse.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Lana Del Rey na antenie Chilli Z i Young and Beautiful. Piosenka nieprzypadkowa, ponieważ zagrała w filmie Miasto 44. Dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia.

Lana Del Rey, Young and Beautiful, piosenka z filmu Miasto 44 Jana Komasy. I są rocznice, które nie potrzebują rozbudowanych komentarzy. A we Warszawie wystarczy dźwięk syren punktualnie o 17, aby całe miasto dosłownie na chwilę zamarło. A dokładnie tak samo będzie również w Chili Z punktualnie o godzinie 17.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 27 stopni i burza to prognoza pogody dla Warszawy. Stopni 29-30 pokazują termometry w Katowicach i Krakowie na północy kraju. Mniej więcej w tej chwili stopni 24-25. Ciśnienie spada, biometr nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Przed nami minimalny spadek temperatury, a potem kolejna faza i fala upałów.

0: letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Są rocznice, jak powiedziałam już wam dzisiaj, które nie potrzebują rozbudowanego komentarza. W Warszawie wystarczy jeden dźwięk, dźwięk syreny o 17, żeby całe miasto przypomniało sobie o przeszłości. Są też wydarzenia, które pokazują, że pamięć można pielęgnować przez fotografię, teatr, muzykę, projektowanie ubioru. O tych wydarzeniach będziemy rozmawiać. O tym, jak inspiruje nas historia, która nie pozostaje zamknięta w muzealnych gablotach.
0: Nastaw się na letni chillout.

Proszę bardzo, po prostu Mercy na antenie, czyli Z. Za nami godzina W, jedno z mocniejszych, jeżeli chodzi o odczuwanie i przeżywanie świąt czy dowodów pamięci w Warszawie. A ja postanowiłam Was też zachęcić i zaprosić na dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to splot, czy sukienka może być mundurem. To jest wystawa o modzie w czasie wojny, którą można oglądać w Muzeum Powstania Warszawskiego. Cała ekspozycja pokazuje, jak wojna zmieniła sposób ubierania się mieszkańców stolicy. Opowiada o codzienności, ale takiej codzienności zapisanej w tkaninach, przerabianych ubraniach, symbolach, które z czasem stały się znakiem oporu. Więc moda łączy się tutaj z tożsamością, co zawsze jest niezwykłym doświadczeniem, dlatego polecam Wam tę wystawę uwadze. A inna propozycja to jest wystawa plenerowa, która jest czynna w zasadzie od wczoraj. Przy Łazienkach Królewskich można ją oglądać. I to są fotografie wykonane przez sprawozdawców wojennych Armii Krajowej. 36 kadrów. One w zupełności wystarczają, aby opowiedzieć historię miasta pogrążonego w walce. To jest przykład tego, że spojrzenie fotografa może być jednocześnie intymne i reporterskie. Fotograf na wojnie. 36 klatek. Historia w obiektywie. To jest Radio Chili Z. To jest pierwszy dzień sierpnia.

to jest Radio Chili Z. Sierpień to jest najpiękniejszy miesiąc festiwalowego sezonu. Ciepłe wieczory, koncerty pod gwiazdami, sceny, które nie zasypiają do świtu. To przed nami. A my przygotowaliśmy listę najciekawszych festiwali muzycznych. Ich listę otwiera Bittersweet Festival. 13-15 sierpnia Poznań, Park Cytadela. A tam imponujący line-up Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots. No,

0: odkrywam dla was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fret Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
0: Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Boryś Szyc.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

To jest Radio Chili Z. Książka na lato, a może książka na lata? Powieść Atlas Chmur Davida Mitchella została uznana przez użytkowników serwisu Goodreads za najlepszą książkę XXI wieku. Zachwyca konstrukcją, fabułą, uniwersalnym przesłaniem, bo łączy różne gatunki i różne style. Autor porusza temat takie jak władza, jak ludzka natura, tożsamość, czy konsekwencje decyzji, które wpływają potem na losy pokoleń. Akcja rozgrywa się w XIX wieku w przedwojennej Belgii, Stanach Zjednoczonych lat 70., współczesnej Anglii, futurystycznej Korei, postapokaliptycznych Hawajach. Historie dotyczą różnych bohaterów i różnych epok, ale mają wspólne motywy i dotykają podobnych problemów. Możecie też obejrzeć film, ponieważ książka doczekała się ekranizacji. W filmie Atlas Chmur pojawili się Tom Hanks, Halle Berry, Susan Sarandon czy Hugh Grant.

Feel Good. I szczerze, bardzo podoba mi się ten tytuł. Zabieram to przesłanie razem ze sobą. To jest pierwszy sierpniowy weekend na antenie Chili Z. I z dobrych informacji, oczywiście wszystko co dobre szybko się kończy. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega już końca, ale słyszymy się jutro punktualnie o 14:00, a w kolejnym wydaniu magazynu Letnie Odbicia Kultury. Alicja Myśliwiec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
4: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
4: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
3: Ta, ciebie stać.
4: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
3: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
10: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
9: Po reklamie.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody.

0: Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Po reklamie.

0: reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.

0: oczama.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Po reklamie.

0: Słuchasz radia Chilli Z.
1: Is someone listening?